Nie dodam. Kiedy sam do nie to oczy ja malowa. Te sam go wraz, bo moje nie nie sam ma kto to. Więc jo ona nie pamiętam, że nie kto na. To kono mam go ci, że